mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Co
5: tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living. Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Gra.

0: hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra.
1: Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapie za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, od życia biorę garściami.

0: jak słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.
2: Radio gra.

0: Na zegarach już 7:00, czas w radiu gra na najnowszy serwis informacyjny.
1: Satysfakcja i zajadanie popcornu. Tak politycy koalicji rządzącej zareagowali na rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że z partią pożegna się około 40 posłów zaangażowanych w Stowarzyszenie Rozwój Plus. Komentarze wśród posłów przeciwnej strony sceny politycznej zebrał reporter Igor Skrzypek.
2: W Sejmie w trakcie wystąpienia prezesa PiS polityków tej partii nie było. Tłoczno było natomiast od polityków koalicji rządowej. Niektórzy, jak Adam Gomała z Polski 2050, oglądali oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego z popcornem w ręku.
3: Pan prezes ewidentnie stchórzył. Nie chciał wziąć odpowiedzialności za te decyzje, które są już chyba nieuniknione. Nikt co do tego nie ma wątpliwości.
2: Bo formalnie decyzję ma uznać jeszcze Komitet Polityczny PiS. Mimo to Koalicja Obywatelska mówi już o politycznym trzęsieniu ziemi.
4: No może to nie jest koniec PiSu, ale też koniec tej partii w takim kształcie, w jakim oglądaliśmy ją przez 20 kilka lat, więc jest to pewne tąpnięcie na polskiej scenie politycznej. Pewnie tu w parlamencie również powstaje nam nowy klub parlamentarny.
2: Mówi Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy taki klub może powstać.
1: Polska pomoże Hiszpanii w walce z ogromnymi pożarami w tym kraju. Ogień trawi kolejne lasy i zbliża się do zabudowań. W okolicy Madrytu ewakuowano już ponad 20 tysięcy osób. Władze ogłosiły tam stan wyjątkowy. Jak ustaliła nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska, na pomoc wyruszy z Polski ponad 100 strażaków ze specjalnej grupy przeznaczonej do walki z pożarami lasów.
5: Jedziecie wozami? Dużo sprzętu z wami jedzie?
6: Nie, nie jedziemy tym razem samochodami. Tutaj jesteśmy zdani na własne siły, z siły swoich mięśni, ponieważ ten sprzęt, co prawda, jest transportowany drogą lądową, natomiast sami ratownicy lecą samolotem. Na miejscu ten sprzęt uzbrajamy na własne barki, niesiemy we własnych rękach, czy to będą odcinki wężów i pompy plecakowych, narzędzia ręczne.
5: I ile czasu tam spędzicie?
6: Czas trwania działań zaplanowano od 1 do 31 sierpnia.
0: To ma być ciepły i przyjemny weekend, w którym mamy poczuć także powrót lata do naszego miasta i regionu. 24 do 25 stopni dzisiaj wieczorem, jutro jeszcze cieplej od 28, niektóre prognozy pokazują, że nawet i 29 kresek możemy zobaczyć w mieście i w regionie. W niedzielę jest szansa na przelotne, ale naprawdę niewielkie opady deszczu. Tego deszczu więcej będzie natomiast w poniedziałek. Zatem weekend zapowiada się bardzo przyjemnie. Sobota, weekend, wakacje, chwila po 7:00 na zegarach. Niektórzy jeszcze smacznie śpią, a niektórzy już na pełnej mocy. Przy porannej prasówce, przy porannej kawie albo herbacie. Kłaniam się, dzień dobry, witajcie. Mam dla was hity pełne słońca, no i cały zestaw propozycji, jak ten weekend spędzić w naszym mieście. Marcin Misiewski, kłaniam się, witajcie. Jesteśmy razem do 12:00.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć.

0: dobry dzień.
1: 25 dzień lipca, panie panowie, w kalendarzu. To dzień imienin Jakuba, Krzysztofa, Antoniego, Dariusza, Franciszka, Pawła i Olimpii. Wszystkiego dobrego dla tych, którzy także świętują dzisiaj swoje urodziny. A ze znanych osób i lubianych urodziła się m.in. Sandra Bullock, amerykańska aktorka, która przyszła na świat w 1964 roku. To także dzień bezpiecznego kierowcy obchodzony w dniu świętego Krzysztofa. Jeżeli ktoś w drodze lub też rusza się w drogę, wszystkiego dobrego. W kalendarzu, w historii, w 1909 roku francuski lotnik Louis Berryot jako pierwszy przeleciał samolotem nad kanałem La Manche we Włoszech. W 1943 roku obalono dyktatora Benito Mussoliniego. A w 2000 roku wystartował naddźwiękowy samolot Concorde. Niech to będzie dobry dzień.
0: To jest dobry dzień.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedne 690.

0: z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę polska marchew 1,99 zł za kilogram z Kaufland Card Extra, a morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: czas w Radiu Gra FM na naszą wakacyjną sondę. Dzisiaj będzie o fobiach, słuchajcie. Niektórzy boją się pająków, komarów, inni złej pogody na przykład.
1: Przed owadami zdecydowanie.
2: Jak to się objawia?
1: Jak widzę jakieś owady, to zaczynam panikować i proszę mojego partnera, żeby je...
2: Odgonił
1: się ich. Tak, tak.
2: Czyli krzyk, odganianie?
1: Taka panika, takie bardziej obrzydzenie przed tym.
2: A jak sobie z tym radzić?
1: Zmierzyć się z tym, zobaczyć, że nic się nie dzieje, kiedy to się pojawia.
2: Czego się pani boi?
3: Wysokości, przestrzeni.
2: A jak pani sobie radzi z tymi lękami w takim razie?
3: Nie wybieram się w wysokie góry.
2: Czego się pan boi?
4: Że będzie kiepska pogoda do końca sierpnia.
0: No tak, lato ubiegłoroczne było bardzo kiepskie, tegoroczne takie dyskusyjne póki co, ale ma być cieplej. Hity będą słońca, za to gwarantowane u nas z pełną mocą.
5: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: z Dua Lipa na dobrą pobudkę, na dobrą sobotę u nas w wakacyjnym klimacie, a za chwilę artysta jednego numeru, ale za to jakiego? Symbolu muzycznych lat 90. czyli Hathaway, What is Love. Sprawdzimy też, co nam przyniesie pogoda w naszym mieście.
1: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
5: Oh my God.
4: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
12: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
13: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.
0: To ma być ciepły i przyjemny weekend, w którym mamy poczuć także powrót lata do naszego miasta i regionu. 24 do 25 stopni dzisiaj wieczorem, jutro jeszcze cieplej od 28. Niektóre prognozy pokazują, że nawet i 29 kresek możemy zobaczyć w mieście i w regionie. W niedzielę jest szansa na przelotne, ale naprawdę niewielkie opady deszczu. Tego deszczu więcej będzie natomiast w poniedziałek. Zatem weekend zapowiada się bardzo przyjemnie.

0: Grzegorz, jeżeli wstaje, no to dla tych, którzy wstają, to idealna piosenka. Na rozruch będziemy mieli dla was także hity Pełno Słońca po godzinie 8 po naszym serwisie informacyjnym, a później pan Artur będzie miał dla was jedną z wakacyjno-kulinarnych propozycji, być może na ten weekend. Smaki wakacji u nas jeszcze dziś po 8, już teraz polecamy.
1: Radio Gra. Hity Pełne Słońca.
2: Reklama.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
4: masz. Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy, największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A, telefon 606 404 370, transbruk.pl.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
9: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: I to już 8 na zegarach w naszym mieście, a to oznacza, że w Radiu Gra czas na najnowszy serwis informacyjny z kraju i ze świata.
10: Śledztwo w sprawie incydentu z granatnikiem w gabinecie komendanta głównego policji potrwa dłużej. Nie ma szans na szybkie zakończenie postępowania. Jarosław Szymczyk, ówczesny komendant, ma w tej sprawie status poszkodowanego. Jak dowiedział się reporter, Ukraina poinformowała polskich śledczych, że nie zrealizuje na razie ich wniosków o pomoc prawną. Jakie są powody odmowy? O tym Krzysztof Zasada.
11: Strona ukraińska w korespondencji przesłanej prokuraturze regionalnej w Warszawie napisała, że sprawna realizacja pomocy prawnej napotyka na trudności wynikające z obecnej sytuacji na Ukrainie. Może to oznaczać tyle, że do zakończenia wojny czynności, o które poprosiła Warszawa, nie zostaną przeprowadzone. Polscy prokuratorzy zwrócili się do Kijowa o przekazanie materiałów z ukraińskiego postępowania, a także przesłuchanie wskazanych świadków. Polskie śledztwo w związku z brakiem reakcji Ukrainy na wnioski o pomoc prawną od ponad pół roku jest zawieszone. A przypomnę, w tym postępowaniu były szef policji ma status pokrzywdzonego. To o tyle ciekawe, że w sądzie toczy się już proces, w którym ma odpowiadać jako oskarżony o spowodowanie groźnego incydentu z granatnikiem.
10: Wczoraj minął rok od objęcia urzędu ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego przez Waldemara Żurka. Minister zapowiadał usprawnienie pracy sądów, przywrócenie praworządności oraz przyspieszenie rozliczeń poprzednich władz. Czy można mówić o powodzeniu misji ministra Żurka?
12: Nie wyszło rozwiązanie problemu tzw. neosędziów, a przez prezydenckie weto nowa KRS powstała na podstawie przepisów według ministra niekonstytucyjnych. Na pewno nie doszło też do zapowiadanego rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Co więcej, Waldemar Żurek chętnie wykorzystuje to połączenie. Nie ma też sukcesów w ściganiu poprzedników, jak Zbigniew Ziobro z użyciem ENA i nie tylko.
13: Prokuratorzy zastanawiają się, czy będziemy składać ponownie wniosek, czy też wybierzemy taką drogę, która będzie na pewno stosowana, czyli wniosek o ekstradycję oraz pismo, które stosowałem do AIS.
12: Jak słychać, minister często stosuje wszystkie dostępne środki naraz, czasem nie zauważając, że wzajemnie się wykluczają. Coraz częściej też działa pod wpływem oczekiwań społecznych. Wcześniejszych planów i zapowiedzi to jednak nie realizuje.
0: Stabilne ciśnienie i odpowiednie warunki biometeo bez wpływu negatywnego na nasze samopoczucie to pierwsza dobra informacja. Druga jest taka, że będzie w końcu cieplej. 24 stopnie dziś, 28,9 jak dobrze poświeci słońce, a słońce jutro będzie od czasu do czasu zasłaniane przez chmury, za to jednak będzie zdecydowanie cieplej w mieście i w regionie. Weekend pod znakiem lata w końcu. Gdyby ktoś szukał czasoprzestrzeni, chwila po 8 na zegarach, no i 25 dzień lipca w kalendarzu, sobota, weekend, wakacje. Dobrze brzmi, prawda? Niektórzy już na porannym shoppingu, rozruchu, a być może przy kawce i przy porannej prasówce. Cokolwiek robicie, jesteśmy z wami z hitami pełnymi słońca. Marcin Śniecki, dzień dobry.

0: smakiem.
1: Prawdziwi koneserzy kawy i egzotycznych smaków powinni wybrać się do Indonezji. Tam mogą spróbować jednej z najdroższych i najbardziej niezwykłych kaw na świecie. Kopi luwak. Jednak jak w przypadku naszej polskiej kaszanki, lepiej nie zagłębiać się w proces jej powstawania, bowiem powstaje z ziaren wydobywanych z odchodów łaskuna. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że kiedy wybierzecie się na tą kawę, łaskun przyswoi odpowiednią ilość błonnika i nie będzie podjadał orzechów. Osobiście nie piję kawy, ale dzięki kawie można wiele dowiedzieć się o znajomych. Przywiozłem kiedyś jedną z podróży i poczęstowałem. Na pytanie, skąd taka pyszna kawa, odpowiedziałem, że z Włoch. Wtedy jeden kolega głęboko się zadumał i nie odzywał się do końca spotkania. Kiedy zapytałem go, co się stało, to odpowiedział, że ciekawe, jakim cudem ta kawa nie wystygła, skoro przywiozłem ją z Włoch. Pozdrawiam serdecznie i z fartem, Artur Stochla.
0: Podróże ze smakiem.

0: Reklama. Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
8: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Centrum Akwarystyki Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do Twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na Audi.pl.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.
13: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: 500, zanim pójdę. To teraz zaglądamy do miejsca, gdzie, no cóż, lato i wakacje to nie jest najłatwiejszy czas. Mowa o schronisku dla bezdomnych zwierzaków w naszym mieście, gdzie przybywa podopiecznych psów i kotów, niestety, kotów szczególnie. Stąd apele władz naszego schroniska o to, aby odwiedzić, nie tylko wyprowadzając na spacer, do czego was zachęcamy, ale też do tego, żeby jednak znaleźć dla tych zwierząt dom. Najlepiej, gdyby oddać swój dom, a przynajmniej kawałek jego części, do tego, aby razem z wami te zwierzaki mogły egzystować. Czyli krótko mówiąc, niech to będzie miłość od pierwszego mrgnięcia ogonem albo pierwszego miałknięcia. Bo kociaków ostatnimi czasy przybyło w naszym schronisku znacząco dużo, więc warto do niego zajrzeć i pomóc w ten sposób.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: To będzie znowu weekend na bogato w naszym mieście, o czym was będziemy przekonywali po godzinie 9 w pierwszym serwisie, w którym polecać będziemy, no właśnie to co dziacie będzie, Oliwia Ciszewska. Wiem, że przygotowana z pełną listą wydarzeń na ten weekend, polecam. Wcześniej prognoza pogody, a później Sanach i szampan.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: To Rimpex, tani weekend. Od czwartku do soboty. Kurki 59,99 kg. Golonka tylna 6,99 kg. Kalafior 4,99 sztuka. Kupuj także online na torimpex.pl.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 25 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i

0: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna murzynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Po reklamie.
12: Stabilne ciśnienie i odpowiednie warunki biometeo bez wpływu negatywnego na nasze samopoczucie to pierwsza dobra informacja. Druga jest taka, że będzie w końcu cieplej. 24 stopnie dziś, 28,9 jak dobrze poświeci słońce, a słońce jutro będzie od czasu do czasu zasłaniane przez chmury, za to jednak będzie zdecydowanie cieplej w mieście i w regionie. Weekend pod znakiem lata w końcu.
13: To jest Radio Gra.

0: Co, gdzie, kiedy i dlaczego warto wybrać się chociażby na Odyseję? To jest także propozycja na ten weekend, bo przecież film Nolana bije rekordy popularności na świecie, ale także i w naszym kraju. Widziałem epickie, duże kino z czystym sumieniem. Warto spędzić 3 godziny w kinie i niech to będzie dobra pierwsza opcja na ten weekend. Więcej u nas takich i po 9, i po 10, i po 11 na antenie Radia Gra. Wcześniej najnowsze wiadomości, punktualnie o 9.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Opel wybrane rodzaje teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2089 zł.

0: ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
1: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
2: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
5: Sobotnie wakacyjne przedpołudnie, 9 na zegarach. Czas w Radiu Gra na najnowsze serwisy informacyjne.
6: Polska wysyła pomoc do Hiszpanii, gdzie szaleją ogromne pożary lasów. Ogień zagraża zabudowaniom, a władze kraju wprowadziły stan wyjątkowy. Jak ustaliła nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska, na pomoc wyruszy z Polski ponad 100 strażaków ze specjalnej grupy przeznaczonej do walki z pożarami lasów.
7: Jedziecie wozami? Dużo sprzętu z wami jedzie?
8: Nie, nie jedziemy tym razem samochodami. Tutaj jesteśmy zdani na własne siły, z siły swoich mięśni, ponieważ ten sprzęt, co prawda, jest transportowany drogą lądową, natomiast sami ratownicy lecą samolotem. Na miejscu ten sprzęt uzbrajamy na własne barki, niesiemy we własnych rękach, czy to będą odcinki wężów i pompy plecakowych, narzędzia ręczne.
7: I ile czasu tam spędzicie?
8: Czas trwania działań zaplanowano od 1 do 31 sierpnia. Na obecną chwilę jest to region Castilla La Mancha. Natomiast jeżeli dojdzie do jakiegokolwiek większego pożaru, katastrofalnego pożaru na terenie całego kraju, całej Hiszpanii, będziemy alokowani do tam, gdzie będziemy potrzebni.
7: No to powodzenia.
8: Dziękuję.
6: Powiedział kapitan Przemysław Rogalewicz, szef wrocławskiego modułu. To oni dbają o bezpieczeństwo naszych dzieci i sprawiają, że wakacyjne wyjazdy pamiętamy przez długie lata. Opiekunowie obozów harcerskich. W piątek w Faktach prezentowaliśmy wam kolejny zawód, bez którego wakacje nie działają. Jak mówili nam harcerze z chówca ZHP Łask, na obozie mają inne role niż na co dzień.
9: Mimo że jestem wychowawcą, to jestem też oboźnym. Odpowiadam za to, żeby na podobozie był porządek, za jakieś tury posiłków, za czystość, za takie ogólną organizację programu. Mowy jest to osoba odpowiedzialna stricte za zajęcia, a szef pionu odpowiada za całą organizację konkretnej grupy wiekowej dzieciaków.
6: Mówił w rozmowie z naszą reporterką Magdaleną Greinert przewodnik chówca Jakub Nowakowski.
5: Z dużą nadzieją przyglądamy się prognozą pogody dla naszego miasta i regionu na najbliższych kilkanaście godzin, krótko mówiąc na weekend, który ma być słonecznym i ciepłym weekendem. 24 do 25 stopni dzisiaj w dzień, w nocy troszkę chłodniej, 12-13 kresek. Jeżeli ktoś planuje nocne zwiedzanie miasta, to ważna informacja. Jutro 28-29 stopni, jutro jest szansa na niewielkie przelotne opady deszczu, ale naprawdę niewiele tego deszczu może się pojawić w regionie. Będzie ciepło i będzie słonecznie. Dla tych na wakacjach, na urlopach i tych, którzy na przykład zajmują się porannymi, weekendowymi, sobotnimi czynnościami, czyli zakupy albo być może sprzątanie wielkie, weekendowe. Tak też może być, zakładam. Jesteśmy z wami, towarzyszymy wam z hitami pełnymi energii i słońca. Za chwilę na początek męskie granie nareszcie, a później Pet Shop Boys. Skłaniam się, Marcin Misiewski. Dzień dobry, witajcie ponownie.

0: I już niebawem pierwsza porcja zapowiedzi tego, co dziać się będzie w Toruniu w ten weekend. No to dla młodzieży dobra informacja jest taka, że dzisiaj zawody, które nazywają się Toruń Freestyle Battle, odbywać się będą od godziny 11 na Pump Tracku na Rubinkowie za 9 LO, na rolkach, hulajnogach, na rowerach, a później triki w bowlu. To amatorskie zawody, każdy może przyjechać, każdy może wystartować, każdy może zmierzyć się z czasem, z torem i ewentualnymi trudnościami, bo takie pewnie na trasie też się pojawią. Wpadajcie, to dzisiaj od godziny 11 patronem medialnym wydarzenia jest Radio Gra. Będziemy tam razem z wami.
1: Reklama. Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Spiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo z Media Expert
11: taniej masz. Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę polska marchew złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Po reklamie.
14: Słuchasz Radia Gra.

0: Co za weekend?
1: Oliwia Ciszewska, zapraszam. Sobota dopiero się rozkręca, a już dziś w Toruniu sporo się naprawdę dzieje. O 11 na pump tracku przy ulicy Łyskowskiego, za 9 LO rozpocznie się 7 Toruń Freestyle Battle 2026. Będą efektowne przejazdy, sportowe emocje i dużo atrakcji, więc warto zajrzeć, jeśli lubicie aktywny weekend. Wieczorem o 19 w Kombinacie Kultury wystartuje toruński Rap Night, już po raz 5. Mocne brzmienia, rapowa energia, kilka niespodzianek, które organizatorzy zostawili na ten wieczór. Warto sprawdzić. A jeśli po koncercie nadal będziecie mieli ochotę na zabawę, to o 21 na Rynku Staromiejskim w okolicach pomnika Flisaka rozpocznie się bezpłatne Silent Disco. 3 DJ-ów, 3 kanały i 1 parkiet pod gwiazdami. Raz jeszcze przyjrzymy się kalendarzowi imprez na ten weekend już za godzinę. Zapraszam.
0: Poleca Radio Gra.

0: Do miejsc i wydarzeń, w których warto wziąć udział w mieście, ale także i w kraju. Wrócimy jeszcze dziś po godzinie 10. Będzie też coś o pogodzie, bo ma wrócić lato. Piękne. Czy upalne? To się okaże. Póki co ta najnowsza prognoza pogody w Radiu Gra już za chwilę u nas.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99 zł. A polska borówka jedynie 7,99 zł za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Torimpex, tani weekend. Od czwartku do soboty. Kurki 59,99 kg. Golonka tylna 6,99 kg. Kalafior 4,99 sztuka. Kupuj także online na torimpex.pl.
11: Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hurra! I do wody dajesz nura! Raz, dwa, trzy, jako pierwszy zjeżdżasz ty!
12: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym, w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo-Toruńskie, Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
13: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
0: Z dużą nadzieją przyglądamy się prognozą pogody dla naszego miasta i regionu na najbliższych kilkanaście godzin, krótko mówiąc na weekend, który ma być słonecznym i ciepłym weekendem. 24 do 25 stopni dzisiaj w dzień, w nocy troszkę chłodniej, 12-13 kresek, jeżeli ktoś planuje nocne zwiedzanie miasta, to ważna informacja. Jutro 28-29 stopni, jutro jest szansa na niewielkie przelotne opady deszczu, ale naprawdę niewiele tego deszczu może się pojawić w regionie. Będzie ciepło i będzie słonecznie.
16: Słuchasz Radia Gra.

0: Pogodowe informacje tuż po naszym serwisie informacyjnym. Obiecałem, że wrócimy na chwilę do długoterminowej prognozy. No, długo jak długo. Na najbliższy tydzień, no może z lekkim haczykiem sprawdzamy to, co aura nam przyniesie, bo niektórzy synoptycy zapowiadają powrót lata w najlepszym wydaniu. 27, 29 i 30 stopni pod koniec lipca. Tyle mają pokazywać termometry w naszym mieście. Początek lekko niemrawy przyszłego tygodnia, ale później to wszystko nam się będzie ładnie rozkręcało i coraz więcej słońca będziemy dostawali pod koniec pierwszego miesiąca wakacji. Czekamy więc z niecierpliwością.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
1: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Studiujesz albo kończysz naukę?
8: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
7: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
8: To Eurotipy.
7: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
8: Zaliczyć kursy, praktyki?
7: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
8: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
7: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
8: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
7: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
4: Po reklamie.
0: I to już 10 na zegarach, słuchacie Radio Gra. To czas na najnowszy serwis informacyjny z kraju, ze świata.
11: Przed kolejnym zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę ostrzega prezydent Wołodymyr Zełenski. Wczoraj pociski spadły na poligon wojskowy w obwodzie kijowskim. Zginęło 10 osób, a 100 zostało rannych. Rosja traci na polu walki więcej żołnierzy niż ich rekrutuje. A mimo to Putin zamierza nasilać ataki i dalej rozszerzać tę wojnę. Potrzebuje więcej Rosjan do udziału w działaniach ofensywnych. Tak mówił w wieczornym przemówieniu opublikowanym w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent nadal liczy na dyplomatyczne wsparcie Ameryki w zakończeniu wojny. Z medialnych doniesień wynika, że we wtorek ma dojść do spotkania Zełenskiego z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. A teraz Dolny Śląsk. Od dziś poważne utrudnienia na ulicy Trzebnickiej we Wrocławiu. Jedna z głównych arterii w mieście od rana jest jednokierunkowa. Co się zmienia dokładnie?
12: Remont torowiska na Trzebnickiej trwa już od końca czerwca, ale do tej pory kierowcy mieli do dyspozycji po jednym pasie w każdym kierunku. Dziś się to zmieniło. Ci, którzy jadą w stronę wyjazdu z miasta, mogą poruszać się Trzebnicką, natomiast ci, którzy jadą do centrum, muszą korzystać z objazdów, między innymi przez wybrzeże Konrada Korzeniowskiego, Zegadłowicza, Kleczkowską i Plac Staszica. Swoje trasy zmieniają też autobusy. Remont obejmuje wymianę torowiska i sieci trakcyjnej, a ruch w obu kierunkach kierunkach powinien zostać przywrócony na początku sierpnia.
11: O czym informowała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Krótki miejski odcinek specjalny rozegrany w okolicach katowickiego Spodka otworzył rywalizację w 82. rajdzie Polski. Najszybszy Włoch Andrea Mabellini 0,1 sekundy stracił do niego Mikołaj Marczyk. A nowy rajdowy dzień już się właściwie rozpoczyna. No oczywiście od śniadania. Rajdowa restauracja działa przez kilkanaście godzin dziennie.
0: Czy w końcu doczekamy się powrotu lata? No, wiele wskazuje na to, że ten weekend będzie takim wstępem do tego powrotu, dlatego że dzisiaj 24 do 25 stopni dziś. Jutro jeszcze cieplej, 28-29 stopni, a może jak poświeci dobrze słońce, to i 30 uda się odnotować w naszym mieście i to jest dobra informacja. Dzisiaj niestabilne warunki, bo to też mają się zgadzać bezdeszczowo. W najbliższych godzinach w naszym mieście i regionie niewielkie krople deszczu, niewielki deszczyk może pojawić się natomiast jutro po południu. Dzień dobry, po godzinie 10. Kłaniam się, pozdrawiam tych, którzy dołączają do nas. Niektórzy dopiero otwierają oko, sprawdzając grunt pod nogami, czy stabilny. Być może po gorączce piątkowej nocy, ale jeszcze sobota, jeszcze niedziela, więc jeszcze można łapać chill. Nawet jeżeli urlop, to dopiero przed wami. Weekendowe pozdrowienia z hitami pełnymi słońca wysyłam w waszą stronę po 10. Marcin Świecki, dzień dobry, witajcie.

0: Do zobaczenia. Posłuchaj, co warto zobaczyć.
1: Czas na kolejny przystanek w naszej podróży przez serialowe propozycje na wakacje. Dzisiaj dwie kultowe amerykańskie produkcje, za które odpowiedzialny jest jeden człowiek. Matthew Weiner to scenarzysta i producent Rodziny Soprano. Ta produkcja od lat funkcjonuje jako jeden z najważniejszych tytułów w historii telewizji. Weiner jest także twórcą innego świetnego serialu, Mad Mena. Advertising is based on one thing. Happiness. Mad Men przynosi widzów do lat 60. w Nowym Jorku. Śledzimy losy speców od reklamy w agencji reklamowej. W tle są tajemnice, relacje rodzinne, romanse i najważniejsze historyczne wydarzenia tej dekady. Kasia Grochowalska-Brzyskowska, polecam.
0: Do zobaczenia!

0: Co za weekend?
1: Jeśli dopiero zastanawiacie się, co robić w ten weekend, Toruń ma kilka naprawdę mocnych propozycji. Już za chwilę o 11 na Pump Tracku przy ulicy Łyskowskiego. 7 Toruń Freestyle Battle 2026. Będzie się działo, będą efektowne akrobacje, warto zajrzeć. Wieczorem warto też zajrzeć do Dworu Artusa, bo to ostatnie dni festiwalu improwizacji Jo. Spektakle bez scenariusza, więc właściwie wszystko może się wydarzyć. A o 21 centrum miasta zamieni się w taneczny parkiet, bo na rynku staromiejskim przy pomniku Flisaka rozpocznie się bezpłatne Silent Disco. Jutro natomiast o 15 w stawie Komtura czekają otwarte Mistrzostwa Polski Strongman, przeciąganie samochodu, spacer Bushmana i wiele, wiele więcej. Wstęp wolny, a emocje gwarantowane. Oliwia Ciszewska, do usłyszenia.
0: Poleca Radio Gra.

0: Lato i wakacje to czas wielkich koncertów, plenerowych wydarzeń, festiwali, o których jeszcze dzisiaj też pewnie zdążymy wam powiedzieć. Pozostańcie więc koniecznie z nami, a my sprawdzamy dla was też najnowszą prognozę pogody na najbliższych kilkanaście godzin w mieście i w regionie.
1: Reklama.
2: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
5: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
0: Czy w końcu doczekamy się powrotu lata? No, wiele wskazuje na to, że ten weekend będzie takim wstępem do tego powrotu, dlatego że dzisiaj 24 do 25 stopni dziś. Jutro jeszcze cieplej, 28-29 stopni, a może jak poświeci dobrze słońce, to i 30 uda się odnotować w naszym mieście i to jest dobra informacja. Dzisiaj niestabilne warunki by meteo też mają się zgadzać bezdeszczowo. W najbliższych godzinach w naszym mieście i regionie niewielkie krople deszczu, niewielki deszczyk może pojawić się natomiast jutro po południu.

0: To jest Neo i Closer w Radiu Gra. Teraz będzie pani Shakira, która według wyliczeń brytyjskiego dziennika The Sun podczas Mistrzostw Świata nie tylko za występ w halftime, ale więc pierwszej takiej przerwie na finałach Mistrzostw Świata zarobiła 15 milionów dolarów za występ i całą otoczkę i przebywanie w ramach projektu Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych. Czyli więcej mówiąc krótko niż cała kadra Kolumbii, która na tych mistrzostwach też wystąpiła. Przypomnę, że pani Shakira to właśnie Kolumbijka. Można? Można. Już za chwilę 11 i za chwilę w Radiu Gra najnowszy serwis informacyjny.
1: Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedaż, to w euro.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę, a masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299.

0: aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie.
3: Sobota, weekend, 25 dzień lipca w kalendarzu i 11 na zegarach. Czas na najnowszy serwis informacyjny.
4: 40 posłów, 3 eurodeputowanych i 1 senator. Na takie poparcie może liczyć Mateusz Morawiecki po tym, jak nie doszedł do porozumienia z Jarosławem Kaczyńskim. Wczoraj rozłam w PiSie zapowiedział najpierw prezes partii, a potem były premier. Kacper Wróblewski. Kacprze, co teraz wydarzy się na scenie politycznej?
5: Najpierw partia musi oficjalnie zatwierdzić odejście kilkudziesięciu polityków z PiSu.
6: W związku z tym we wtorek w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości.
5: Wyjaśnił prezes partii Jarosław Kaczyński. Sam Mateusz Morawiecki na razie o nowej partii czy nowym sejmowym klubie nie chce mówić. Obwinia niektórych polityków PiSu za doprowadzenie do rozłamu.
7: Drodzy koledzy intryganci, no może o to wam chodziło, żeby wypchnąć nas z Prawa i Sprawiedliwości, ale to jest niestety skutek tych intryg, do których wy jesteście przyzwyczajeni.
5: Według moich informacji rozmowy na temat nowego sejmowego klubu czy partii Stowarzyszenie Rozwój Plus planuje w przyszłym tygodniu.
4: Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt.
8: Wprowadza ona generalny zakaz stałego trzymania psów na uwięzi i nakazuje zapewnienie zwierzęciu codziennego ruchu, właściwego schronienia i godnych warunków bytowania. Jednocześnie usuwa absurdalne, sztywne wymagania oraz uwzględnia realia pracy rolników, hodowców, służb, schronisk i właścicieli psów pasterskich.
4: Tak mówił Karol Nawrocki. Od zakazu będą wyjątki. Będzie można na przykład uwiązać psa na czas transportu. Będzie też można trzymać go w kojcu, ale spełniającym warunki, jakie w rozporządzeniu do ustawy określi minister rolnictwa. Przypomnijmy, w listopadzie ubiegłego roku prezydent zawetował tak zwaną ustawę łańcuchową, tłumacząc, że była źle przygotowana i nakładała na ludzi obowiązki, którym wielu nie byłoby w stanie sprostać. Nowe przepisy wejdą w życie po roku od ogłoszenia ustawy.
3: To będzie ciepłe i przyjemne popołudnie dziś w naszym mieście. Jutro jeszcze cieplej, bo dziś 24 do 25 stopni mają pokazywać termometry. Słońce i chmury naprzemiennie. Mam nadzieję jednak z dominacją tego pierwszego. Jutro jeszcze cieplej, do 29 stopni maksymalnie mają pokazywać termometry w mieście. Stabilne ciśnienie, odpowiednie warunki biometeo, bezdeszczowo, raczej przez cały weekend z niewielkimi przelotnymi opadami, które jutro mogą się pojawić. To dobra informacja. Korzystajmy. W nocy troszkę chłodniej, od 12 do 15 stopni. Weekendowe pozdrowienia dla tych, którzy są z nami tu i teraz. Kłaniam się, dzień dobry, Marcin Misiecki na stanowisku razem do godziny 12 z hitami pełnymi słońca. No, a ono ma wrócić. Dziś dzień bezpiecznego kierowcy, więc jeżeli ktoś rusza w drogę szerokości, proszę zrobić głośniej, bo teraz David Guetta u nas i Alok, a później The Rembrandts.

0: Kazan Festival. I no właśnie, ten najważniejszy festiwal w Toruniu, czyli Nada Festival, odbędzie się w pierwszy weekend września. A Łukasz Kowal tradycyjnie na antenie Rady Gra w soboty zapowiada kolejne gwiazdy i zapowiada kolejne wydarzenia związane z Nada Festiwalem w Toruniu. Posłuchajcie.
1: Wśród headlinerów festiwalu Nada 2026 oprócz Komy czy Myslowic znalazł się też duet Kacperczyk. To z pewnością jeden z najciekawszych głosów młodego pokolenia w ostatnich latach. Ich muzyka łączy nowoczesny pop, elektronikę i hip-hop z tekstami, które trafiają do słuchaczy swoją szczerością i emocjonalnością. Jeśli lubicie muzykę, która w autentyczny sposób opowiada o codzienności, relacjach, emocjach, no to tego występu po prostu nie można przegapić, zwłaszcza, że bracia Kacperczyk i ich zespół to projekt koncertowo, no jeden z najmocniejszych w ostatnim czasie. To są świetne spektakle, świetne show, na które z pewnością mogę zaprosić. Festiwal Nada 2026, 4-5 września, Centrum Targowe Park. Przeżyjmy ten koncert razem, zakończmy muzyczne lato w Toruniu. Do zobaczenia.

0: Co za weekend?
1: A teraz sprawdzimy, co się dzieje poza naszym miastem. W końcu są wakacje, warto poświęcić je chociażby na zwiedzanie Polski. I już dziś w Łodzi na Atlas Arenie o 20 wystąpią Scorpions, czyli legenda rocka. Tego samego dnia w Warszawie na letniej scenie Progresji zagra Paro Stellar. Start koncertu o 19. A jeśli szukacie klimatu, który łączy wakacyjny spacer, zakupy, dobrą zabawę, to kierunek jest jeden. Gdańsk. Już za chwilę oficjalnie rozpocznie się 766. Jarmark Świętego Dominika. Przez kolejne tygodnie na ulicach głównego miasta Gdańska czekać będą setki wystawców, rękodzieło, regionalne smaki i mnóstwo wydarzeń towarzyszących. Warto odwiedzić, a przy okazji sprawdzić, czy może jest dalej na miejscu.
0: Poleca Radio Gra.

0: Znasz tego gościa z wypełnionej po brzegi, ale niedawno był w Polsce na openerze. Mowa o Calvinie Harrisie, Rihanna, razem z nim księżniczka z Barbadosu. A za chwilę u nas Bajm i Biała Armia, kolejny klasyk polskiej sceny muzycznej. Wcześniej sprawdzimy, co wydarzy się w pogodzie w naszym mieście.
1: Reklama.
2: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hurra! I do wody dajesz nura. Raz, dwa, trzy. Jako pierwszy zjeżdżasz ty.
8: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo-Toruńskie. Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
9: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
13: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
14: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
15: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
16: Weź Ibuprom Zatoki.
15: Ibuprom Zatoki?
16: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
15: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
10: Po reklamie.
0: To będzie ciepłe i przyjemne popołudnie dziś w naszym mieście. Jutro jeszcze cieplej, bo dziś 24 do 25 stopni mają pokazywać termometry, słońce i chmury naprzemiennie. Mam nadzieję jednak z dominacją tego pierwszego. Jutro jeszcze cieplej, do 29 stopni maksymalnie mają pokazywać termometry w mieście. Stabilne ciśnienie, odpowiednie warunki biometeo, bezdeszczowo, raczej przez cały weekend z niewielkimi przelotnymi opadami, które jutro mogą się pojawić. To dobra informacja. Korzystajmy. W nocy troszkę chłodniej, od 12 do 15 stopni.
17: Słuchasz Radia Gra.

0: Dawaj, mamy metę naszego dzisiejszego spotkania. Po 12 stery przejmie, widzę tanecznym krokiem przybywający do studia Mariusz Pułcyło w pełnej gotowości. Kłaniam się, dobrego weekendu, dobrej soboty i spokojnej, chillującej niedzieli wam życzę. Kłaniam się i pozdrawiam, Marcin Wisiecki. Do usłyszenia. Ale o 12 jeszcze u nas najnowszy serwis informacyjny.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
1: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Express De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
4: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę polska marchew 1,99 zł za kilogram z Kaufland Card Extra, a morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
8: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
7: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
8: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
12: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit. Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Has. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
15: Po reklamie.
16: Dzisiaj sobota, 25 dzień lipca, na zegarach 12, czyli pora na raport. Sprawdzamy, co nowego w Polsce i na świecie.
17: W najbliższy wtorek Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zatwierdzi odejście kilkudziesięciu polityków z partii. Po tym, jak Jarosławowi Kaczyńskiemu i Mateuszowi Morawieckiemu nie udało się porozumieć, były premier opuszcza PiS razem ze swoimi zwolennikami. O szczegółach Kacper Wróblewski.
18: Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus nie złożyli do czwartku w siedzibie partii wymaganych przez kierownictwo PiS-u oświadczeń. Jak poinformował prezes Jarosław Kaczyński, to przyniosło zapowiadane konsekwencje.
19: Około 30 kilku posłów
2: naszej formacji zrezygnowało z członkostwa.
18: Były premier zapowiedział, że stoi za nim 40 posłów, 3 eurodeputowanych i 1 senator.
15: Nie pytajcie dzisiaj o partię, nie pytajcie o klub, bo dyskutowaliśmy o tym, do końca walczyliśmy o jedność.
18: Mówił Mateusz Morawiecki. Według moich informacji rozmowy na temat przyszłości dotyczące nowego klubu w Sejmie i założenia partii mają odbyć się w przyszłym tygodniu.
17: W naszym cyklu Zawody, bez których wakacje nie działają, dziś mówimy o opiekunach obozów harcerskich. To osoby, które nie tylko dbają o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Pod skrzydłami opiekunów młodzi ludzie uczą się samodzielności, odpowiedzialności i pracy w zespole. A co dla opiekunów jest największym wyzwaniem?
19: Wiadomo, że najtrudniejsze są sytuacje, w których my nie możemy bezpośrednio jakby pomóc. No i to są zazwyczaj sytuacje zdrowotne, kiedy coś się dzieje. My też jesteśmy przeszkoleni, jesteśmy po kursach pierwszej pomocy.
20: Jeżeli się jest opiekunem na obozie, to jest szansa, żeby samemu odpocząć?
19: Może 15 minut, tak żartobliwie powiem, podczas ciszy poobiedniej. Myślę, że każdy z nas, który tutaj jest, też w pracy z dziakami odnajduje na tyle satysfakcji, że ta praca nie jest pracą w sensu stricte. Znaczy, my też odpoczywamy, spędzając z tymi dziećmi czas.
17: Mówili przewodnicy Aleksander Kolanus i Jakub Nowakowski z chówca ZHP Łask, a rozmawiała z nimi nasza reporterka Magdalena Greinert.
16: Dzień dobry, sobota nabiera tempa, w Radiu Gra stawiamy na dobry nastrój i muzykę, przy której naprawdę można odetchnąć. Stawiamy na hity pełne słońca i jak zawsze w sobotę będzie też i filmowo, i serialowo, i troszeczkę ploteczek z show biznesu też się pojawi. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie, pozdrawiamy solenizantów, dzisiaj imieniny świętują Krzysztof i Jakub, a na początek godziny mundialowa Shakira.

0: Oj tak, miłość może wykończyć. Love Kills i Freddie Mercury w Radiu Gra. 25 dzień lipca. Pozdrawiamy tych, którzy mają urodziny na liście jubilatów, między innymi Krystyna Loska, absolutna legenda polskiej telewizji. Kończy dzisiaj lat 89. 59 urodziny świętuje Matt LeBlanc, aktor znany między innymi z serialu Przyjaciele. A 31 lat temu urodziła się grecka tenisistka Maria Sakkari. Horoskop o dziś urodzonych pisze tak: ma serdeczny i życzliwy stosunek do wszystkich ludzi. Jest człowiekiem bardzo odważnym. Jeżeli chodzi o wady, często zmienia zdanie. Pozdrawiamy jeszcze raz, a za chwilę Miu i Zalia.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak wyprzedaż, to w euro.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Mój tani weekend i moje promocje w mojej Biedronce, pozytywne emocje.
9: W ten piątek i sobotę szynka wieprzowa bez kości pakowana próżno.

0: Te okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

To Simply Red w Radiu Gra, a w przyszłym tygodniu, w połowie przyszłego tygodnia ma powrócić piękne, upalne lato. Jak na razie pogoda w kratkę, chociaż cały czas się poprawia. Ciągle mamy sporo czasu na oglądanie. To co byście powiedzieli na najzabawniejszy film akcji wszechczasów? Próbujemy zgadnąć? Okej, dajemy sobie na to kilka minut, które wypełnią hity pełne słońca. Teraz Eiffel 65. Yo.

0: Wyczuwam weekend, hity pełne słońca w Radiu Gra. Wracamy do tematu najzabawniejszego filmu kina akcji wszechczasów. Próbowaliście odgadnąć? No to ciekawe, kto strzelił w dziesiątkę, bo tym filmem jest Blues Brothers. Elwood Blues, czyli Dan Aykroyd, i Jake Blues to John Belushi, a do tego śmietanka aktorów tamtych czasów, czyli przełomu lat 70. i 80. Zwariowana historia, która do dzisiaj zachwyca szalonym tempem, genialną muzyką, no i zupełnym brakiem hamulców. I co ciekawe, w filmie nie ma żadnych efektów specjalnych. Jak oglądamy te rozbijające się policyjne samochody, to są prawdziwe auta. I to jest też jeden z rekordów w filmie Blues Brothers z 80 roku. Zniszczono 103 albo 104 samochody. Dzisiaj po prostu narysowaliby to w komputerze albo oddali sztucznej inteligencji. Blues Brothers, najzabawniejszym filmem kina akcji wszechczasów. Po prostu the best. Tak jak Tina Turner, która zaśpiewa nam za chwilę.
1: Reklama.
2: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.

0: Biedronka.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, Szosa Chełmińska 135.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: Daria Zawiałow, trochę koleżanka, bo kiedyś też pracowała w radiu. Ballada o niej i Daria Zawiałow. U nas hity pełne słońca, za chwilę raport o 13, a potem Another Talk to You.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
4: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
8: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
9: Panie Pascalu, no jakby to...
8: A widziała pani?
9: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
8: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.

0: Expert.pl. Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
3: Zapraszam na najnowsze wydanie raportu. Mamy 13 w sobotę 25 dnia lipca. Słuchamy.
4: W ciągu najbliższych 48 godzin może nastąpić kolejny zmasowany atak Rosji na Ukrainę, ostrzega Wołodymyr Zełenski. Dziś rosyjskie rakiety uderzyły w poligon w obwodzie kijowskim. Zginęło 10 osób, a 100 zostało rannych. Prezydent Ukrainy liczy na pomoc dyplomatyczną Stanów Zjednoczonych w zakończeniu wojny. W najnowszym oświadczeniu podkreślił, że przygotowuje się do spotkania z Donaldem Trumpem. Według Reutersa ma do niego dojść we wtorek w Waszyngtonie. A dziś w stolicy USA powtórka kolacji korespondentów Białego Domu. Ta kwietniowa została przerwana po tym, jak uzbrojony napastnik otworzył ogień w hotelu Hilton. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, był wówczas na spotkaniu, będzie i tym razem. Pawle, Stowarzyszenie Korespondentów Białego Domu chce uhonorować tych, którzy w kwietniu uratowali innym życie.
5: Dzień dobry, to przede wszystkim agent Secret Service, który zaczął biec za uzbrojonym mężczyzną. Oddał w jego kierunku strzały. Napastnik odpowiedział ogniem. Kula utkwiła w kamizelce kuloodpornej agenta. Uhonorowani mają być też pracownicy hotelu. Wieczór zapowiada się interesująco. Zmieniono miejsce. Wydarzenie odbędzie się w hotelu Waldorf Astoria. Wcześniej był tam hotel Donalda Trumpa. Prezydent weźmie udział w kolacji Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu. Drugiej odsłonie tego wydarzenia, podczas którego wspólnie z przedstawicielami mediów świętowane będą wolność słowa i pierwsza poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Prezydent z niecierpliwością czeka na możliwość dokończenia tego, co rozpoczął, zanim kwietniową uroczystość przerwała haniebna próba zamachu, powiedziała Caroline Leavitt, rzeczniczka Białego Domu, podkreślając, że zapowiada się wyjątkowo interesujące i niezapomniane wydarzenie. Tymczasem setki emerytowanych dziennikarzy i 8 organizacji zajmujących się wolnością prasy wezwało Stowarzyszenie Korespondentów przy Białym Domu, aby podczas dzisiejszej gali stanowczo sprzeciwiło się atakom administracji Donalda Trumpa na media. Trump regularnie atakuje dziennikarzy i ich obraża. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
3: Okej, wracamy do grania. Hity pełne słońca w Radiu Gra. Mariusz Pucyło, witam ponownie na początek. Another Talk to You.

You and your hand i Pink. Jak spędza wakacje? Okazuje się, że najchętniej wypoczywa na jachtach w towarzystwie męża Carreyo Harta oraz dzieci korzystające ze słońca i kąpieli. Jedna z jej ulubionych miejscówek to meksykańskie Tulum. A w Krużewnikach była, Pink za nami, a przed nami kolejne hity pełne słońca. Będzie Benson Boone i Mystical Magical, będzie też Oscar Sims.

Oskar Sims i jego recepta na weekend. Wino, ty i ja. Hity pełne słońca w Radiu Gra. Dzisiaj sobota, więc też sporo o filmie. Johnny Depp, słuchajcie, powraca. Tyle, że jak zobaczycie zwiastun filmu, to chyba go nie rozpoznacie. Johnny Depp pojawia się w klasycznej opowieści wigilijnej według Charlesa Dickensa. Johnny Depp wciela się w postać Ebenezera Scrooge'a w filmie zatytułowanym Ebenezer. Jack Sparrow, Edward Nożycoręki, szalony kapelusznik, teraz jest Ebenezerem Scrooge'em. Premiera filmu zaplanowana jest na 13 listopada tego roku, czyli w sam raz przed świętami, bo to przecież jak najbardziej świąteczny film. A święta już za 5 miesięcy. Gramy dalej, to już Bebe Rexha i David Guetta.

0: Club i Supergirl. Super to jest to, że pogoda się poprawia i w połowie przyszłego tygodnia ma być znowu prawdziwie wakacyjnie, upalnie, czyli po prostu tak, jak powinien wyglądać lipiec. No takie są obietnice. Ja za synoptyków nie ręczę, ale trzymam kciuki. Za chwilę Modern Talking i You're My Heart, You're My Soul.
1: Reklama.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699.

0: Lotku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Gra.

0: Calvin Harris i Summer. Oj, szybciutko płynie ten sobotni czas, kiedy człowiek tak dobrze się relaksuje, kiedy w radiu brzmią hity pełne słońca. Ale spokojnie, ich nie zabraknie. Za chwilę gramy dalej, ale najpierw raport o 14.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
1: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
4: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Posłuchajmy, co przygotowali nasi dziennikarze. Jest 14, czyli zapraszam na najnowszy raport.
11: Blisko 200 tysięcy osób ewakuowanych zostało w rejonie Bordeaux we Francji z powodu gigantycznej fali pożarów lasów. Z tego samego powodu trwa również masowa ewakuacja mieszkańców okolic Madrytu w Hiszpanii.
12: Gigantyczne płomienie rozprzestrzeniają się w stronę Bordeaux, ale szef francuskiego MSW Laurent Nunez zapewnia, że to miasto, w którym mieszka prawie milion osób, nie jest zagrożone, a nawet jeżeli byłoby zagrożone, będzie chronione przez strażaków i armię. Na polecenie prezydenta Emmanuela Macrona żołnierze coraz bardziej pomagają straży pożarnej walce z żywiołem. Francja, podobnie jak wcześniej Hiszpania, zwróciła się do innych krajów Unii Europejskiej z prośbą o pomoc. Olbrzymie płomienie rozprzestrzeniają się również w kierunku Madrytu. W stolicy Hiszpanii obowiązuje stan wyjątkowy.
11: O czym informował nasz paryski korespondent Marek Gładysz. SpaceX po raz kolejny świętuje sukces. Statek Starship w nocy pomyślnie odbył swój 13 lot testowy, wynosząc na trajektorię suborbitalną 20 zmodernizowanych satelitów Starlink. 3, 2, 1. Rakieta Super Heavy wodowała w Zatoce Meksykańskiej po 10 minutach od startu, a sam Starship zakończył misję wodowaniem w Oceanie Indyjskim po blisko godzinie lotu. To największy i najpotężniejszy system nośny na świecie, który ma wspierać przyszłe misje księżycowe programu Artemis i umożliwić tańszy transport w kosmos. Start został przełożony z 17 lipca ze względu na problemy z silnikami. Na koniec tego wydania wracamy do Polski. Mieszkańcy Szczecina obejrzeli w piątkowy wieczór premierowy pokaz nowego oświetlenia elewacji Zamku Książąt Pomorskich. Budynek zyskał 300 lamp, które pozwolą na podświetlenie go podczas różnych miejskich imprez. Pokaz przyciągnął setki szczecinian. Kolejny pokaz dziś o 22:00. Wcześniej od 12:00 do 18:00 można bezpłatnie zwiedzać zamkowe wystawy. Na najmłodszych przez cały dzień czekać będą gry, zabawy z historią w roli głównej.
0: Totalny relaks, zero stresu, no i muzyka, która niesie ze sobą czystą, wakacyjną radość. Hity pełne słońca w Radiu Gra. Mariusz Pucyło, witajcie po 14:00. Za chwilę zabierzemy się za kinowe premiery tego weekendu.

Gabriel Fleszar w Radiu Gra, a teraz o kolejnym powrocie. Jason Bourne powróci i do tej roli. Na szczęście powraca Matt Damon. Producenci nie wpadli na pomysł, żeby zastąpić go innym aktorem, no bo przecież Jason Bourne jest tylko jeden i ma twarz Matta Damona. Aktor niedawno zdradził, że w pocie czoła pracuje z reżyserem Edwardem Bergerem nad zarysem najbardziej satysfakcjonującej wizji filmowej, takiej, która byłaby godna powrotu bohatera na ekrany. No to trzymajmy kciuki za to, żeby robota szła im dobrze i szybko.

0: Carlos Santana. W poniedziałek skończył 79 lat. Kto wie, być może impreza przeniesiona na dzisiaj. Corazon Espinado w radiu gra. Co nowego w kinach? No nie ma jakichś specjalnych superprodukcji. Jest na przykład film Jej piekło. O tym, jak futurystyczną metropolię zaczyna spowijać tajemnicza mgła i wtedy na wolność wydostaje się śmiercionośna i nieuchwytna istota, ale film bardzo słabo oceniany. I są też dwie niezbyt wyszukane kreskówki dla dzieci. Wyschnięci o dwóch mrówkach oraz ekipa zwierzaków. Tutaj na ekranie już cały zwierzyniec. Ale to nie są jakieś wybitne filmy. Na szczęście ciągle mamy Odyseję. Widzieliście już?
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Podsiadło w Radiu Gra. Nie ma wielkich premier kinowych w tym tygodniu, ale ciągle jeszcze Odyseusz rządzi na ekranach. Film, no, może nie wybitny, ale na pewno wielkie widowisko, a to nie koniec super premier tego lata, bo za tydzień na ekrany wejdzie zupełnie nowy Spider-Man z podtytułem Całkiem Nowy Dzień. Na ekranie w kostiumie Spider-Mana znowu Tom Holland. Na szczęście to wersja aktorska, a nie kreskówka. Zendaya też się pojawi. Nowy Spider-Man za tydzień, a już za chwilkę gramy dalej.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
1: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
1: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.

0: Expert.pl. Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, szosa Chełmińska 135.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: Powolutku dochodzi 15. Sobota zaczyna nam troszeczkę uciekać, także pora zaplanować resztę dnia, tym bardziej, że to jest już ostatnia sobota lipca. Tak jest, za tydzień będziemy zaczynać sierpień. Za chwilę raport, a potem Dub Dogs.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
1: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedasz, to w euro.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Inaczej futryna na 10 liter.
11: Ościeżnica.
10: A teraz na 3. Tam są drzwi.
12: Vox. Tam są drzwi.
13: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
14: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
15: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
16: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
17: Barbara, łatwa kasa?
18: Marian, zawsze.
17: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
18: Sprytnie.
17: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo z Media Expert
19: taniej masz. Po reklamie.
0: Tu Radio Gra w sobotę 25 dnia lipca. Mamy 15. Pora sprawdzić, co w Polsce i na świecie. Pora na raport.
20: To koniec tej partii w kształcie, jaki znaliśmy do tej pory, tak politycy koalicji rządzącej komentują przetasowania w Prawie i Sprawiedliwości. Prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że grupa ponad 30 posłów związana z Mateuszem Morawieckim zrezygnowała z członkostwa w partii. W faktach Igor Skrzypek. Igor, czy koalicja rządowa jest zaskoczona obrotem wydarzeń w Prawie i Sprawiedliwości?
21: Bardziej niż zaskoczona, jest zadowolona. W ocenie niektórych polityków kolejne odejścia z Prawa i Sprawiedliwości będą możliwe.
22: Sondaże będą podpowiadały, że trzeba się gdzieś umiejscowić. Jeżeli Mateusz Morawiecki ustoi teraz, to coraz więcej działaczy będzie przychodziło do niego.
21: Prognozuje Jarosław Rzepa z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na przetasowania liczy też Konfederacja, która nie czuje na razie dodatkowej konkurencji na prawicy.
23: Widać w wszystkich sondażach, że poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości topnieje. To nie jest jakiś duży odpływ wyborców, ale część osób przestaje zwracać uwagę na to, co robi PiS.
21: Mówi Michał Nieznański z Konfederacji. Na razie nie wiadomo, czy Stowarzyszenie Rozwój Plus przekształci się w partię polityczną. Nie ma też decyzji o powołaniu klubu parlamentarnego.
20: Prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Jak wskazał, nie podpisze dokumentu, wobec którego istnieją poważne wątpliwości konstytucyjne.
1: Prawo ma wejść w życie w sierpniu, ale podatek miałby obejmować dochody uzyskiwane już od początku marca. Oznacza to próbę opodatkowania działalności z mocą wsteczną. W demokratycznym państwie prawnym obywatel i przedsiębiorca muszą wiedzieć, jakie przepisy obowiązują w chwili podejmowania decyzji.
20: Argumentował prezydent i dodał, że prawo nie może działać wstecz. Decyzję prezydenta skrytykował w mediach społecznościowych minister finansów Andrzej Domański. Według niego budżet państwa nie otrzyma 4 miliardów złotych, które miały sfinansować pakiet CPN, chroniący Polaków przed wysokimi cenami paliw.
0: Radio gra w sobotnie popołudnie. Fajnie, że jesteście z nami. Sobota, 25 lipca. Dzisiaj imieniny obchodzą Krzysztof i Jakub. Pozdrawiamy serdecznie i wracamy do grania. Hity pełne słońca. Teraz Dub Dogs i How Does It Feel, czyli nowa wersja przeboju New Order. Potem Artur Gadowski.

0: Alexis Jordan i Happiness. Są hity pełne słońca, jest weekend. Czego nam do szczęścia brakuje? Dobrych seriali. Sprawdzamy, co nowego w tym tygodniu. Jest kilka kontynuacji. Lubicie kreskówki dla dorosłych? Bobby kontra Wapniaki powrócił z 15 już sezonem, to na Disney+. Na Netflixie Ransom Canyon sezon drugi. Josh Duhamel między innymi w jednej z głównych ról. Jest miłość, jest rancho, jest Nowy Jork. No, romantyczna historia, troszkę nawet harlekinowa. Jest też nowy Star Trek z dopiskiem Nieznane Nowe Światy i to już czwarty sezon tej kosmicznej serii dostępnej na Sky Showtime. Jest jedna zupełna premiera, o niej już za chwilę, a za moment Lady Gaga.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
7: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
11: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikorilla. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikorilla. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
18: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
19: Po reklamie.
20: To jest Radio Gra.

0: Dzisiaj sobota, więc może warto sprawdzić, jak świat wygląda nocą. To Demono w Radiu Gra. Teraz wracamy do seriali. Zapowiedziałem, że jest jedna zupełna premiera, ale to nie do końca prawda, bo serial Stuart nie ratuje wszechświata. To jest spin-off Teorii Wielkiego Podrywu. Serialu, który ma wielu zwolenników, więc im może spin-off się spodoba. Właściciel sklepu z komiksami Stuart Bloom musi ocalić rzeczywistość po przypadkowym wywołaniu Armagedonu Multiverse. Serial opisywany jest jako szalony, niepoprawny i zabawny. Na weekend, szczególnie lipcowy, w sam raz. A my gramy dalej, teraz DJ Godzia.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Stevie Wonder w Radiu Gra, a ja jeszcze rzuciłem okiem na seriale, jakie czekają nas w sierpniu, a tu proszę bardzo, jest kilka ciekawych rzeczy. 1670 powróci z trzecim sezonem, to oczywiście na Netflixie. 100 lat samotności, czekaliśmy na ciąg dalszy chyba 2 lata. Piękna, bardzo malownicza historia na Netflixie, czyli serialowa ekranizacja powieści kolumbijskiego pisarza Gabriela Garcia Marqueza. Wśród sierpniowych seriali także Ted Lasso z 4. sezonem. I co ciekawe, wszystkie te seriale pojawią się jednego dnia, 5 sierpnia, czyli już całkiem bliziutko.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599.

0: Biedronka.
1: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do Twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
12: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
15: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

0: Fleetwood Mac w Radiu Gra. Jeszcze być może tego nie zauważamy, ale dzień nam się już skraca i zachód słońca już nie po 21, ale przed 21. Dzisiaj o 20.57. Na szczęście dnia nam jeszcze sporo zostało. Po 16 jeszcze między innymi David Guetta i Roxette.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Eura GD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
5: Kura w

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.

Megapaka oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.

Gorące hity, pełne słońca, w końcu dopasowane do pogody i temperatury, która rośnie i rosnąć będzie z dnia na dzień. Co prawda w poniedziałek lekkie załamanie, ale potem w środku tygodnia możemy spodziewać się nawet 30 i więcej stopni na plusie. Lato, wracaj jak najszybciej. Mariusz Pucyło, Radio Gra, teraz Walk the Moon.

0: No w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
2: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
2: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatokobocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: mama.
1: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
0: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
0: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.

0: www.mediaexpert.pl.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Gra.

0: Radio Gra.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299.

0: zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
10: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.

0: słońca.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
5: masz. Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Słyszysz? Wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
9: Oh my God.
8: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, szosa Chełmińska 135.
11: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością. Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł.

0: obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.

0: miejsca. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
7: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
6: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
7: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
6: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
7: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
6: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
7: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
8: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
9: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
8: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
9: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: Po reklamie.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedaż, to w euro.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
8: 3,17,41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8,11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
15: Reklamie.
16: Słuchasz Radia Gra.

0: słońca.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
6: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
5: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
6: Przykłady?
5: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
6: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
5: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
6: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
15: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: Po reklamie.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: kręcić biznes w swojej miejscowości?
1: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
0: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce
1: i szukaj tam pomocnych eurotipów.
0: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każda. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
1: O reklamie.
0: To jest
3: rabatowym taniej.
1: Po reklamie.

0: gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
3: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
2: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
3: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
2: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
3: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
2: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
3: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz, Radia Gra.

jestem King Brook.